0: 3 years of serving Uganda.
1: Hala, kasori wa speed F1 wafuna.
2: Omulimi, sizu nene kele yemu. Kati wite kakasori akula mangu. Ilana kuwa magoba manji. Yikasori wa speed F1. Ante aweke minu ebidi ebidi. Atinga kulia muna kuchenda. Amira bulonji. Agumine mbela yone yobude wanomi Uganda. Ilanga jule chikongoli yochona. Paka kumutue. Katajira mkilogramu kutani ya kwe mwemu. Ilanga bakulia ne delivery. Kasori speed F1. Akutusi wakaba A to Z. Ilanga kumutue. Mufuna gina manatigo farm consultants emubende mumaso ga polisi ate kampala musange mu container village
3: ate mitiana ku Victory Farm Supply ne Flana Farm Supply ewalidia abe kasanda ku Kabuka Farm Supply
2: na Tigo Farm Consultants baina ne chijimusa eja nutri brand organic fertilizer iranga mu maloku simba kasoli
3: fuira ke chijimusa
2: okulama goba we kusimu 0 3 3 4 10 9 omwefunire na tena gwawo lima speed F1
4: bacha tunka engule kutusi wako KCB chadala ogude wa account ne KCB bank changu nyo bono gulawo obazu kuseji waliwa ilaga jaliranga ya siri kukumale banga edemu ikakarabye ogenda kuangula airtime ogenda kuangula data na ukubela antino kilizibwa okujayo sende na ukuzite kayo nga tojidwa kukasente wa dinakamu okumala emiezi ena okugula wa account changu nyo chonacha dala ebirunji biri imu KCB bank tuonogerano kukubiliza okwemanyiza okutereka kasente bulirobo ingiza kasente bako kumugula kukatereke ojasubulo katereka account nga ojirina. Wane wali tabili ya KCB bank, wali agent ne kusimu yoko nyini nyini ngoyita kusimu ne internet banking obero sobulu kugula account ne KCB bank. Ne tugenda tuze
5: Sally Perkins.
4: Sally Perkins ogenda kutubu ulira. Okuveda abazungu baga ndo kuja wano ne Buganda baji sanga eina ne eje iliokumazi basanga eina ne eje iliokumazi Buganda tojizanyisa eje iliokumazi tuliwe rinya ne tulijita tutia
5: eje iliokumazi tuliita elie mpingu
4: mpingu obone robu satu
5: tinta tinta awari yeweru ave nasa namba tumide
4: aje kaje mwekati ochulide dalio katuje wakatongole
6: isa msaje tichamu
4: katongole
6: wampase
4: obote ngamazo kuwamba olubiri mkumu endaka aga mmukaga
6: yes sir
4: olubiri lwa bafe emengo yalufula mu nkambi ya maje nkambi ya maje ne bajiwe linya ne bajiita
6: sebo nkambi yo bajiita malire
4: malire
6: yes sir
4: malire
6: tinta tinta tinta tinta tinta tinta
7: wow
4: haya nilio katuje wa sempungu
8: tadeo chiri mtu
4: tadeo
8: wapa sebo
4: cheu njisa omuntu ya rumba oluviri ateye ya zane njole ya kabaka mutesa yali anionu
8: yali Idi Amini dada
4: Idi Amini dada obulina obo busatu
8: njia kutita
4: obulina
7: wow
4: hey, obulina wow. Obulina wachitoka tujia omu
5: Sali, tugenda wani?
9: Sali, Richard.
5: Sali, tugenda wani?
9: Sali, Richard Perkins, msajarati ya banja.
5: Sali, Sali.
9: Wampa sebo.
5: Ogenda kumbuli oru gero runo, chembu uzizamu chodamu. Owobu sanga.
6: Wampa sebo.
5: Awali ya dibu tewaruma, ngateba kukubie. Awali ya dibu tewaruma,
6: awali dibu osao lulimi
5: nedda awali dibu tewaluma nga sigwe bakubye weleza walio muzindalo tulabe sebo
8: wapa sebo
5: omukwano gutabingi nga teyagwetegekera omukwano gutabingi nga teyagwetegekera terezo lugero lutukirire
8: sebo kibanti omukwano gutabi omukwano gutabi nji nga segugo
5: wali wa mulonda kumwe wanji
8: asinze
5: mbadde ndabanga agamba bakuwereza omuzindalo omukwano mu mulonda omukwano gutta bingi enkuku nyemegembwa bazizade
4: kale botuvude yo ne lwaka tugenda butelevu nyomu bato era abato botulumba abato
10: ngati tunaba abantu bongero.